Henry reklaadi matja, pain regja mataha. Deutschland ektawa hi cha oenia Wartburg I kanchola 96.5 oenia nach. Ohinia. Yee, hetche tu alo. Aho.